dachar chudý kos, keros na metaňosis. Gine distropopigikos, an thelis na prokopsis.